Noč ima svojo moč in najboljšo glasbo. Radio Salomon. Salida del vuelo con destino a la